leon tegwa wile metekwa we ori wiya wile ori mwe haywa hihi ya ka awon lutiwano lutiwano lutiwano lutiwano lutiwano lutiwana ohini iwa wile ni manodi weyo wana mbora kwetea.

Bom dia. Olha, me la cusi a uliwe. Ni ruile wara chela aniuni. Akela ni mona. Ntoko kovele lahu na halu ilhe mikrofon na humaputu wini wiriane sopachu wa selapu yomu sambiki na vinyaka na hala ovahani se provinsia ila Zambezia.